było nie wyjeżdżać. Trzeba było zająć się nami. Trzeba było wracać do domu i nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać. Trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną. Trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu, gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom, gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami, z naszymi traumami i marzeniami.

Gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał, byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.

Ukraina w tej chwili stara się odpowiedzieć, bo chodzi o sprawiedliwy pokój i chyba ten sprawiedliwy pokój jest takim zwycięstwem. W tym zwycięstwie chodzi o ono nie może zmarnować, przekreślić te tysiące zaginionych, tysiące zabitych i miliony ludzi, których życie zostało po prostu zmarnowane.

0: Często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również panoramą nazywamy rotundę, czyli budynek, w którym taki obraz panoramiczny jest prezentowany. Czwarte słowo przestarzałe. Panorama, urządzenie, w którym ogląda się przez szkła powiększające szereg przesuwających się obrazów. Duże ciekawo, tak?
1: Duże ciekawo, tak, tak.
0: Bolesław Prus, lalka. To służąca, to drwal, to jegomość w rogatywce szli w jedną i drugą stronę jak figury w ruchomej panoramie. Karety, kocze, sanki przesuwały się koło wielkich wschodów jak cienie w panoramie. Albo ze szczytu kopuły, która jest najwyższą ze wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem liczne panorama całego miasta. Był Neapol, jest Paryż, a za chwilę pomyślimy sobie o innej panoramie. Tymczasem jeszcze wspomnę, że Paryż oglądał Juliusz Słowacki. Skąd pochodzi to wspaniałe słowo panorama? Oczywiście z języka greckiego pan plus orama, widok, widowisko. A tymczasem mamy lato i zachęcamy serdecznie do tego, żeby widoki wakacyjne zapamiętać na dobre, żeby je cenić i pielęgnować wtedy, kiedy trwają i roztaczają się przed naszymi oczami. Papa Dance, panorama Tatr.

że żagiel jest niepotrzebny. Adam Mickiewicz, patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek łodzi. My również szukamy przewodnika tej naszej łodzi, dlatego właśnie zawsze wybieramy sobie słowo dnia. Łodzie sportowe, wyścigowe, regatowe, spacerowe, strażnicze, ratunkowe, łódź dwuwiosłowa, łódź brr, motorowa, poruszana za

0: Łódź Piotrowa o kościele katolickim. Aha. Łódź Charona, no tak, głębsze korzenie z mitologii, symbol śmierci, tak? Łódź, na której niejaki Charon przewozi zmarłych. Leopold Staff, tak żyć, by kiedy Charon w swą łódź nas zaprosi, patrzeć cicho, jak fala w oddal nas unosi. No tak. Piękny, idealny sposób odejścia z tego świata. Jakie tu jeszcze mamy cytaty? Picasso pływał łodzią wiosłową, spacerował po lesie i łąkach, zrywał zioła, malował. Coś
1: no prosto jakaś idylia.
0: Sielanka, tak. Idylla. Gdy łódź odbijała od brzegu, lewa burta uderzona przez falę znalazła się pod wodą. To o flisakach. Łódź podwodna już przywołana. Myślę, że może posłuchamy dzisiaj jednak Beatlesów, bo już drugi raz słowniki nas produkują, prowokują do tego, żebyśmy popływali żółtą łodzią pod wodą. Jeden z synonimów łodzi w języku polskim to oczywiście czółno. Wody pełno, niesie czółno owinięte w liny. Schowaj lepiej, kozaczeńku, czubek potargany. Jest taka ukraińska piosenka w przekładzie na język polski autorstwa pewnego tłumacza. Być może jeszcze wrócimy dziś do tego tekstu.
1: Ja tak думаю, сподіваюся. A Łódź to też miasto w Polsce, jakie rozkoszowane do rzeczy niepodalek od Warszawy.
0: Z miasta Łodzi niejeden muzyczny zespół pochodzi.
1: Zokrema polski hurt Hejma.

Wiemy, że możesz, czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godzinę. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć szczeniak narzekał, że źle mu. Mamę tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów.

Nie odbierała wieczorem, dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy. Dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.

drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Піді мною і визначаєш напрямок, а часом я.
1: А часом даємо się ponieść nurtowi. Czasem łódź się kołysze, jak mówi przysłowie, nie kołysz łodzią, kiedy woda wzburzona. Dlaczego? Dlatego, że można zaliczyć wywrotkę. Mm-hmm. A kto boi się wody, niech nie siada do łodzi.
0: O, super, mnie to podobається.
1: I być może najważniejsza sprawa, łódź bez steru daleko nie zajdzie. Tak, ktoś powinien kierować. Ktoś maje co roboty.
0: No ktoś tak, maje.
1: Łódź rodzaj żeński, mały to statek o płytkim zanurzeniu, zbudowany z drzewa. Tak dawne słowniki, dziś wiemy, że łodzie mogą być również zbudowane z innych materiałów, a poruszany jest ten mały statek najczęściej wiosłami. O, piosenka Młodych Wioślarzy mi się przypomniała w tym kontekście. Ojojojojojojoj. Służy taka łódź do celów rybackich, sportowych, a także do szeroko pojętej komunikacji wodnej. Na malutkiej łodzi przybija do brzegu kapitan wraz z kilkoma ludźmi. Uwijały się zwinnie białe żaglówki, łodzie żwirników zdawały się tkwić w miejscu, głosi inny cytat. Łódź Meliklesa szła na samych wiosłach, żagiel niepotrzebny zwisał bezwładnie, rzucając cień w poprzek łodzi. No, zapewne nie było wiatru, ale ci, którzy byli przy wiosłach, być może mieli inne zdanie na ten temat i nie było im wcale tak przyjemnie i nie uważali, że żagiel jest niepotrzebny. Adam Mickiewicz, patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek łodzi. My również szukamy przewodnika tej naszej łodzi, dlatego właśnie zawsze wybieramy sobie słowo dnia. Łodzie sportowe, wyścigowe, regatowe, spacerowe, strażnicze, ratunkowe, łódź dwuwiosłowa, łódź brr motorowa, poruszana za pomocą silnika, popularnie zwana motorówką. Reweta Stochne, Dnipr szeroki, już padł dzisiaj cytat z tego nieśmiertelnego fragmentu utworu Tarasa Szewczenki. Niestety Dniepr jest nękany ustawicznie przez motorówki, które hałasują niemiłosiernie i, jak słusznie zwraca uwagę Jana Stępniewicz, odstraszają dnieprowe ryby. Łódź Piotrowa o kościele katolickim. Aha. Łódź Charona, no tak, głębsze korzenie z mitologii, symbol śmierci, tak? Łódź, na której niejaki Charon przewozi zmarłych. Leopold Staff, tak żyć, by kiedy Charon w swą łódź nas zaprosi, patrzeć cicho, jak fala w oddal nas unosi. No tak. Piękny, idealny sposób odejścia z tego świata. Jakie tu jeszcze mamy cytaty? Picasso pływał łodzią wiosłową, spacerował po lesie i łąkach, zrywał zioła, malował. Coś
0: no
1: pięknego.
0: Prosto jakaś idylia.
1: Sielanka, tak. Idylla. Gdy łódź odbijała od brzegu, lewa burta uderzona przez falę znalazła się pod wodą. To o flisakach. Łódź podwodna już przywołana. Myślę, że może posłuchamy dzisiaj jednak Beatlesów, bo już drugi raz słowniki nas produkują. Prowokują do tego, żebyśmy popływali żółtą łodzią pod wodą. Jeden z synonimów łodzi w języku polskim to oczywiście czółno. Wody pełno, niesie czółno owinięte w liny. Schowaj lepiej, kozaczeńku, czubek potargany. Jest taka ukraińska piosenka w przekładzie na język polski autorstwa pewnego tłumacza. Być może jeszcze wrócimy dziś do tego tekstu.
0: Ja tak думаю, сподіваюся. A Łódź to też miasto w Polsce, jakie rozkoszowane do rzeczy niepodalek od Warszawy.
1: Z miasta Łodzi nie jeden muzyczny zespół pochodzi.
0: Zokrema polski hurt Hejma.

Brawurowe to jest rzeczywiście wykonanie. Rozkołysała nam się ta łódź. Słowa piosenki dość proste. W każdej epoce nabierają trochę nowego znaczenia. Wczoraj, kiedy zespół występował na Placu Zamkowym w Warszawie, a przypomnę, bo nie wiem, kiedy będziecie nas słuchać, ale u nas wczoraj był 24 sierpnia i Dzień Niepodległości Ukrainy. Zatem wczoraj na scenie towarzyszyło temu wykonaniu wyświetlanie zdjęć ukraińskich obrońców, bo też o tym jest trochę ta pieśń, o tych, którzy idą do wojska służyć. Dobrze.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Сонце уж гасло. Небо здавалося зніжать, щеснять і coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Аж наприклад księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest.

Ludzie z sobą spędziliśmy chwilę i choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie i choćbym chciał tu zostać, już go nie odbyłem.

0: пору із хмари, де виглядав неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Звісно, автора цих рядків я не буду називати, тому що я впевнена, що ви його знаєте.
1: І хто ж собі не візуалізував того образу księжиця, який то ще занужа, то винужа?
0: Моторний човен, невелике судно, що рухається за допомогою двигуна.
1: Не любимо такого, не любимо. Халасує.
0: Халасує, так.
1: І пристраша птацтво.
0: Ну і риб теж лякає.
1: Так.
0: І друге значення – назва деяких видів невеликих військових суден. Цієї ночі, пояснював він бійцям, з лиману води Дніпра несподівано прорвались панцирні човни противника. Це з Гончара я взяла. І, звісно, човен – це теж підводний човен. В океані коливе підводний човен – це з Довженка. Є теж літаючий човен, до речі. Це гідролітак, корпус якого має форму човна.
1: О латаючій лодзі в Польщині ніц не вім, але лодь підводна пływа не тільки в оцеані, бо również в mniejszych морзах, наприклад, в Морзу Бałtyckim лодзі підводне są obecna i dobrze, jeżeli nie są to ruskie łodzie podwodne, tylko wszystkie inne w tym akwenie.
0: A co słownik polskiej mowy mówi nam?
1: A nie wiem jeszcze, bo nie zaglądałem. Zastanawiam się jeszcze nad sensem naszego słowa dnia. Płyniemy na tej samej łodzi. Jak to powiedzieć po ukraińsku?
0: Pływemo.
1: My w odnomu.
0: No, czowni.
1: Otóż to właśnie, o to właśnie chodzi. Jedna łódź dwóch sterników nie znosi, my z Janą coś o tym wiemy. Nie jest to łatwe z naszymi charakterami prowadzić audycję wspólnie.
0: Але часом, знаєш, ти веслуєш так, або ти сидиш переді мною і визначаєш напрямок, а часом я.
1: А часом даємо ще поністи нуртові. Часом łódź się kołysze, як мові przysłowie, nie kołysz łodzią, kiedy woda wzburzona. Dlaczego? Dlatego, że można zaliczyć wywrotkę. Mm-hmm. A kto boi się wody, niech nie siada do łodzi.
0: O, super, mnie to podoba.
1: I być może najważniejsza sprawa, łódź bez steru daleko nie zajdzie. Tak, ktoś powinien kierować. Ktoś maje co roboty.
0: No ktoś tak, maje.
1: Łódź rodzaj żeński, mały to statek o płytkim zanurzeniu, zbudowany z drzewa. Tak dawne słowniki. Dziś wiemy, że łodzie mogą być również zbudowane z innych materiałów, a poruszany jest ten mały statek najczęściej wiosłami. O, piosenka Młodych Wioślarzy mi się przypomniała w tym kontekście. Ojojojojojojoj. Służy taka łódź do celów rybackich, sportowych, a także do szeroko pojętej komunikacji wodnej. Na malutkiej łodzi przybija do brzegu kapitan wraz z kilkoma ludźmi. Uwijały się zwinnie białe żaglówki, łodzie żwirników zdawały się tkwić w miejscu, głosi inny cytat. Łódź Meliklesa szła na samych wiosłach, żagiel niepotrzebny zwisał bezwładnie, rzucając cień w poprzek łodzi. No, zapewne nie było wiatru, ale ci, którzy byli przy wiosłach, być może mieli inne zdanie na ten temat i nie było im wcale tak przyjemnie i nie uważali, że żagiel jest niepotrzebny. Adam Mickiewicz, patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek łodzi. My również szukamy przewodnika tej naszej łodzi, dlatego właśnie zawsze wybieramy sobie słowo dnia. Łodzie sportowe, wyścigowe, regatowe, spacerowe, strażnicze, ratunkowe, łódź dwuwiosłowa, łódź motorowa, poruszana za pomocą silnika, popularnie zwana motorówką. Reweta Stochne, Dnipr Szeroki, już padł dzisiaj cytat z tego nieśmiertelnego fragmentu utworu Tarasa Szewczenki. Niestety Dniepr jest nękany ustawicznie przez motorówki, które hałasują niemiłosiernie i, jak słusznie zwraca uwagę Jana Stępniewicz, odstraszają dnieprowe ryby. Łódź Piotrowa o kościele katolickim. Aha. Łódź Charona, no tak, głębsze korzenie z mitologii, symbol śmierci, tak? Łódź, na której niejaki Charon przewozi zmarłych. Leopold Staff, tak żyć, by kiedy Charon w swą łódź nas zaprosi, patrzeć cicho, jak fala w oddal nas unosi. No tak, piękny, idealny sposób odejścia.

0: z tego świata. Jakie tu jeszcze mamy cytaty? Picasso. Picasso pływał łodzią wiosłową, spacerował po lesie i łąkach, zrywał zioła, malował. Coś
1: no
0: pięknego.
1: Prosto jakaś idylia.
0: Sielanka, tak. Idylla. Gdy łódź odbijała od brzegu, lewa burta uderzona przez falę znalazła się pod wodą. To o flisakach. Łódź podwodna już przywołana. Myślę, że może posłuchamy dzisiaj jednak Beatlesów, bo już drugi raz słowniki nas produkują. Prowokują do tego, żebyśmy popływali żółtą łodzią pod wodą. Jeden z synonimów łodzi w języku polskim to oczywiście czółno. Wody pełno, niesie czółno owinięte w liny. Schowaj lepiej, kozaczeńku, czubek potargany. Jest taka ukraińska piosenka w przekładzie na język polski autorstwa pewnego tłumacza. Być może jeszcze wrócimy dziś do tego tekstu.
1: Ja tak думаю, сподіваюся. A Łódź to też miasto u Polski, jakie roztoszowane do речі niepodalek od Warszawy.
0: Z miasta Łodzi niejeden muzyczny zespół pochodzi.
1: Zokrema polski hurt Hejma.

0: крові червоне.
1: Неморальне тлусте портфель – то комплетне неістотне.
0: Ну, аморально, я би сказала, товстий гаманець – це не має жодного значення. Комплетне неістотне – не має це жодного значення.
1: Так, і то портрет мужчини з початку XXI віку, може там з якоїсь першої, другої декади, скрада się як кот, почиху моц висиса ніби сок, а коли завіта му під дом – już nie napiszę, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko. Muszę nad tym pomyśleć.
0: Możliwe, tu йдеться про те, що цей герой пісні він відкладає те, що, наприклад, він читав, планував, що це буде там ген-ген, десь там, колись, там, потім. І це життя він пише як чернетку.
1: No, chodzi o to, że on nie wychodzi z tego swojego pokoiku. Rzadko mu się udaje odkryć kołdrę, wejść po schodach. I o wszystkim w świecie co najwyżej czytał.
0: Możliwe.
1: Zamiast to przeżyć.
0: No toż bażajemo mandrivniku, podróżnikowi, bo taką je nazwa.
1: Wyruszyty w mandry.
0: Tak, wyruszyty w mandry. My, Marcin Gaćkowski.
1: Ja Następniewicz, audycję realizowała Wolga Szućko, to było pół na pół, piw na piw, na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy, jedyna taka dwujęzyczna i dwumowna audycja, do usłyszenia.
0: Tak, poczujemy się i przed nami obiecana piosenka w wykonaniu gurtu The Beatles.